zły nowody, czerwiony zmes, czerwiony zmes. Nie znam ona gdy policji, zawsze w okopach policji, zbrosu słomy dzier, zbrosu słomy dzier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na kości, sam